Nivani, Nivani, ovanga ufumu wampezeni. Tieni tiende mjila yake. Chuwawa kugwaza kwasu. Koma mulio nuje. Nuje ni madoda. Lombalelo ni chinji. Nkondo ya lova. Amandlakazi. Fwendelani pafupi. Nivani, Nivani. Mwaona vamboni ata. Akuti fwendelani pafupi. Mwizi valini nkani.